oddaję, z Bogom cię oddaję. Ostawię sam prostor, z Bogom cię oddaję, z Bogom cię oddaję. Ostawię sam prostor.